0: chito kokanam kit nekekuren flu, ne en kasarta nenwach komuche kobet inegen okot komakinya. Nebo aeng, ko nekikuren bacteria. En bacteria choton, kutik chemengech chebo bacteria, ko nekibwotyin kele ibu tonsils mising ko chebo grupit nekikuren streptococcus, grupit nekikuren group A nebo bacteria chekikuren streptococcus. Abo kora komuche konam biik mioni yan en ortinwek cheisubu. Netai, ko yan katoroikei biik ak kochuchungei kotuyo ak ngelepwek. Kit age kokeny, yon kakipchei ak chito nemioni tuguk chekiboisien en amitwogik, kikombok, sanisiek ak biik alak komuche konyebut mara tuguk kou soda anan ko tugun alak tugul chekinyebut komuche konyebut ak kokoi chito age ko kor kongete nekotindo konamda nin kamakotindo. Oret age kokeny nemuche konam biik mioni ko yan kakinam tuguk chemuch kokamangunen chichino mara ngulek anan kokotiny ngulekab chito kebeberyan ak itiny ireyoton ak itingen kutit anan ko serut komuche konamin mioniton.
1: Notok ko katililindo ak chametab kei nebo bortangung eng Emo FM ninyo tugul. Emo FM eng Kisii ak komoswek che imchindos ikose 95.5.
2: Meaigee nikibo loet. Kiboisien nitoni kitigon biik kotorchigee kit nekomeche koyai ak kokochi boroindo netai.
1: Kisii 95.5 FM.